0: sumie 20 lat mieszkałam w Niemczech. No i powiem szczerze, że mam zarobki większe niż miałam w Niemczech. W Niemczech na menadżerskim stanowisku. Wiem jedno, że będąc w Polsce, nie mogę powiedzieć, że jest to 100% mój dom, że wróciłam do domu.
1: Po raz pierwszy od 25 lat więcej Polaków wróciło z Niemiec niż emigrowało do Niemiec.
2: To duża zmiana, bo przecież przez lata Niemcy były symbolem stabilności, pracy i lepszego życia. Dlaczego więc ludzie decydują się wracać?
1: Z tęsknoty, z powodów finansowych, z rozczarowania, a może po prostu dlatego, że Polska dziś daje im coś, czego kiedyś dać nie mogła.
2: W nowym cyklu podcastów Kosmo po polsku, powroty z Niemiec, prawdziwe historie Polaków, opowiadamy właśnie o tym.
1: W każdym odcinku poznacie inną, autentyczną historię Polaków, którzy spakowali swoje walizki, zostawili za sobą Berlin, Drezno, Recklinghausen czy Wuppertal i postawili wszystko na jedną kartę – powrót do Polski.
2: Pytamy ich, skąd wzięła się ta decyzja, jak wyglądała droga powrotu i z czym musieli się zmierzyć w Polsce.
1: Jeśli zastanawiasz się, jak naprawdę wygląda powrót po latach emigracji, te rozmowy są właśnie dla ciebie.
2: Adam Gusowski
1: i Monika Sędzierska. Zapraszamy.
3: Kosmo po polsku.
1: Dziś, Adam, chciałam zabrać cię do jednorodzinnego domu pod lasem niedaleko Zielonej Góry. Tutaj od 2 lat mieszkają bohaterowie naszego dzisiejszego odcinka. Marta, Eryk i ich syn Emil, a także Bruno i Hera, akity japońskie.
2: Akity, czyli co?
1: No, duże, dostojne, trochę uparte, ale piękne psiaki.
2: Nie. Dom pod lasem, czyli idealne warunki dla rodziny z dzieckiem, która kocha naturę, no i właśnie spacery z tymi psami po lesie na przykład.
1: Dokładnie tak jest i właśnie te psy są ważnym elementem naszej dzisiejszej historii, bo to od nich wszystko się zaczęło.
2: Psy zdecydowały o przeprowadzce.
1: No może nie dosłownie, ale były impulsem, bo czasem wielka zmiana zaczyna się od małej niezgody na coś, co wydaje się nam niesprawiedliwe.
4: Wyglądają groźnie, ale pewnie są milusińskie, co?
0: Są milusińskie.
4: Szczekałyście trochę, jak przyjechałam, a teraz cisza.
0: Pilnują dobytku. No ona jeszcze jest nieufna. Potrzebuje więcej czasu. Impuls praktycznie przyszedł od męża, kiedy kupiliśmy właśnie psy i tak naprawdę nie właściciel mieszkania, a bardziej firma, która opiekuje się całym tym kompleksem tych mieszkań, nie wyraziła zgody, mimo że mieszkaliśmy na wsi, że psa nie, bo nie, taki był argument. I zaczęło nas to gdzieś tam męczyć jednak i mój mąż był już rzeczywiście tą sytuacją załamany nawet.
5: To był impuls. Tak, pojawił się taki impuls też przez naszego psa Bruna. Powiedziałem sobie, szluz, koniec. Szukamy czegoś w Polsce. Właściwie sami się nie spodziewaliśmy, że to pójdzie tak szybko, prawda?
0: I w pewnym momencie powiedział, Marta, chodź, znajdziemy, chyba nawet on znalazł pierwszy dom i mi wysłał link. No i tutaj praktycznie w przeciągu kilku dni dostaliśmy klucze i przyjechaliśmy. Dla nich jest pewnie, że fajnie, nie? No bo nawet rano otwieramy drzwi, to one już sobie wychodzą i biegają wkoło domu, wygłupiają się. Dużo dnia spędzają tutaj po prostu na dworze, na słońcu. Także fajnie mają tutaj, no. W sumie 20 lat mieszkałam w Niemczech. Wyjechałam w sumie w roku 99. Wtedy mieszkałam w zachodnich Niemczech. Jeszcze nawet nie była Polska w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę byłam tam na czarno, że tak powiem. Później wróciłam do Polski, miałam trochę przerwy i później drugi raz wyjechałam już do Drezna. I ja naprawdę miałam na co dzień do czynienia z rasizmem, z mobbingiem strasznym ze względu na pochodzenie. Tak naprawdę no, nie było mi tam w ogóle jakby przyjemnie być, bo ciągle słyszałam, że mam spadać do Polski, że mam się stąd wynosić, wyzwiska i najróżniejsze inne rzeczy. Ja tam nigdy nie wyjechałam za pracą. To była moja świadoma decyzja. Ja po prostu pokochałam ten język, pokochałam ten kraj, czułam taką wolność też, tak? No to był gdzieś mój dom, mimo że było bardzo trudno, to ja się i tak tam czułam jak w domu. No mieliśmy wszystko jak w takim raju, ale co z tego, jak brakowało ludzi, jak brakowało więzi. I to było wszystko takie powierzchowne właśnie.
6: Wir haben öfters Urlaub gemacht in Polen. Da habe ich mich eigentlich sofort dort drin verliebt. Wir haben mit den Masuren angefangen.
5: Często jeździliśmy na wakacje do Polski i właściwie od razu się w niej zakochałem. Zaczęliśmy od Mazur, potem jeździliśmy coraz dalej, na północ, a czasem też w góry. Bardzo mi się to wszystko podobało. Otwartość ludzi. Oboje z Martą lubimy wędkować, więc to był dla nas idealny kraj. Z biegiem lat tak się to potoczyło, że w końcu powiedziałem sobie nie. Sytuacja w Niemczech już mi się nie podoba. I stwierdziłem, koniec, szukamy czegoś tutaj i tu będziemy żyć. O Polsce wiedziałem niewiele. Kilka lat temu przeczytałem książkę Stefana Möllera. Ona mnie utwierdziła w decyzji. Pomyślałem, nie znam co prawda języka, rozumiem trochę, ale przecież może być tylko lepiej. Ponad 20 lat pracowałem w jednej firmie w Niemczech. W końcu przyszedł moment, żeby postawić kropkę.
6: W firmie w Niemczech gearbeitet und da kommt dann eben dann der Schlussstrich.
0: Ach, du hast das. Ich habe schon einfach nicht mehr aufmachen.
7: Ja, doch, das kann man schon aufmachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so auf die Schnelle geht. Ich kann es probieren.
0: Na klar. To jest taka moim zdaniem mieszanka, tak trochę dojrzewająca jak dobre wino, decyzja, czyli przez wiele lat, która we mnie gdzieś dojrzewała, ale też połączona pewnym impulsem, czyli cały czas ten temat się u nas w domu przewijał. Eryk, może wrócimy do Polski, może się wyprowadzimy, ja na przykład pytałam męża, zresztą on też często o tym mówił, ale jakby nie widzieliśmy, że jest to na daną chwilę możliwe. Wydawało nam się to tak ogromnym przedsięwzięciem, że stwierdziliśmy, że Jezus, gdzie my damy radę z tym wszystkim teraz wszystko pozamykać, zostawić i wyjechać, a gdzie, nie mamy nic swojego w Polsce i tak dalej. Więc to było takie, mówię, bardziej dojrzewająca we mnie decyzja i wtedy taki właśnie przyszedł impuls w sumie od męża. Znaczy my w ogóle kochamy naturę, las, jeziora i dla psów chcieliśmy i dla dziecka, ale też moi rodzice mieszkają bliziutko. I tak się złożyło, że to był dom akurat do wynajęcia wolny i się udało.
2: To jest niesamowite, jak taki mały impuls potrafi uruchomić lawinę. Dwa psy i nagle całe życie wywraca się do góry nogami.
1: I to jest w tej historii bardzo prawdziwe, ale to nie była decyzja podjęta z dnia na dzień. W tej rodzinie pomysł wracał od lat. Jak powiedziała Marta, dojrzewał jak dobre wino, ale potrzebny był właśnie ten impuls.
2: Czyli taki moment, w którym człowiek mówi dość. Ale mnie zastanawia, że to nie była ucieczka z Niemiec, raczej coś odwrotnego, jakby oni chcieli w końcu wybrać siebie, swoje miejsce, swój rytm, swoje tempo.
1: Dokładnie tak. Marta przez 20 lat żyła tak jakby między dwoma światami. Niby wszystko miała poukładane, ale mówiła o rasizmie, że w Niemczech czuła się niby jak w raju, ale brakowało jej przyjaciół, brakowało głębokich relacji.
2: A ja zastanawiam się nad tym szlus Eryka. Zdecydował się przecież na wyjazd do kraju, który znał jedynie z urlopów, a wiedzę swoją czerpał z książek Stefana Möllera. Polska kojarzyła mu się z otwartością, spokojem i z naturą.
1: No, zdecydowanie ta decyzja była bardziej emocjonalna niż ekonomiczna. Mam wrażenie, że chodziło o to, żeby mieć więcej przestrzeni, natury, spokoju, bliskości i więcej takich prawdziwych relacji.
2: Tak. I myślę, że to właśnie łączy wielu bohaterów naszego cyklu, że po latach za granicą nie szukają już miejsca, tylko bardziej stanu, spokoju, równowagi, jakiegoś takiego oddechu.
1: No i niestety pewnie też nie wszystkim się to uda, bo wrócić do Polski to jedno, ale odnaleźć w niej siebie to już zupełnie inna historia. Marta swoimi przemyśleniami dzieli się na bieżąco na Instagramie, na profilu To ja Helga, reemigrantka z Niemiec. Tam możecie zobaczyć, co u niej słychać.
2: A my o odnajdywaniu swojego miejsca opowiemy w następnej części historii, kiedy pierwsze emocje opadają, a zaczyna się zderzenie z rzeczywistością.
0: Ja bynajmniej byłam tak podekscytowana tą nową opcją, tym powrotem, tym, że mieszkamy w domu tutaj, że mamy domek, że jakby zostawiliśmy wszystko tam, a że mamy tak blisko, to jakby nie widzieliśmy tego w ogóle jako taką typową przeprowadzkę, że nie wiem, w jeden dzień przyjeżdża ciężarówka, dalej tam mieliśmy jeszcze okres wypowiedzenia tego mieszkania, 3 miesiące. Więc jakby mieszkaliśmy na 2 domy, jak jesteśmy już tutaj, jak byliśmy w Zielonej Górze, to już tak się tutaj nam spodobało, że nie chciało nam się tam w ogóle jeździć. Więc naprawdę takie to było zawsze, o Jezu, musimy jechać do Niemiec po nasze rzeczy. Owszem, ja tam wtedy jeszcze miałam firmę swoją, ale to wszystko udało mi się załatwić praktycznie zdalnie, stąd z Polski, mailowo. Tylko wymeldowałam siebie i syna wtedy na początku, mąż jeszcze nie, w urzędzie bezpośrednio poszłam i wymeldowałam. No i oczywiście wypowiedzieć umowy typu telefon, internet, ale to jakby mieliśmy na tyle czasu, że my to ze spokojem wszystko robiliśmy, tak? Więc nie odczuliśmy tego w ogóle. Czyli sam wyjazd stamtąd.

0: bo inaczej to się człowiek tutaj nie odnajdzie, mimo że znamy swój język, a niby się wydaje, że to tylko bariera językowa, no nie. Ale na przykład też to, że nie wiadomo, z kim się rozmawiało. Tak jak nie ma, tak jak w Niemczech, nie? Że ktoś odbiera telefon, się przedstawia. Albo że jak zapytam, a z kim rozmawiałam, to nie ma problemu, każdy powie. Tutaj nikt nie chce powiedzieć, z kim się rozmawiało, no bo jest RODO. I to jest trudne.
1: Die Leute, die haben ihn eigentlich gut aufgenommen, no? Also die Kommunikation läuft bei mir ja eigentlich in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Polnisch und mit Translator.
2: Ludzie w Polsce dobrze mnie przyjęli. Komunikuję się w zasadzie w trzech językach, niemieckim, angielskim, polskim i przez translator. Generalnie Polacy są otwarci. Myślę, że to trochę ma związek z Ukraińcami. Zostali przyjęci przez Polaków, znaleźli pracę, robią swoje, więc myślę, że z Niemcami też nie jest tak, że ktoś od razu krzywo patrzy. Polacy raczej są otwarci. I dużo mi się w Polsce podoba. Takie rzeczy jak płatności kartą, blik, to, że wszystko działa, że można zapłacić wszędzie, to są dla mnie same plusy. Tylko jazda samochodem, no, bywa różnie. Chociaż muszę przyznać, że przez ostatnie lata dużo się poprawiło. Czujesz, że Polacy nadal chcą cię wyprzedzić za wszelką cenę i to trąbienie na drogach, no i te wasze ronda. Na każdym zjeździe jest przejście dla pieszych.
1: Wenn ihr eure Kreisverkehre habt, habt ihr in den Kreisverkehren in jeder Abfahrt einen Fußgängerweg. No.
0: Ja pamiętam, jak wyjeżdżałam z Polski, to rzeczywiście i ciągle to w Niemczech podkreślałam, że wiecie co, jak ja mieszkałam w Polsce, to w pracy to było wszystko moje przyjaciółki. Myśmy się wszystkie przyjaźniły. Dzisiaj już jest inaczej, widzę. Czyli Polacy też się zmienili. Myślę, że tu brakuje na to też za bardzo czasu, żeby tak chcieć świadomie gdzieś pójść, poznać tych ludzi. Bo gdzie my mamy ich poznać? No mieszkając w domu, pracując, zajmując się tylko swoim życiem, no nie mamy jakiejś takiej możliwości. No nie, nie mamy tak za bardzo tutaj teraz już znajomych, przyjaciół. Musiałabym poodświeżać jakieś kontakty. Ja bardziej widzę nie przyjaciół, ale bardziej ludzi, z którymi bardzo chętnie gdzieś się komunikuję, których znam, to bardziej w świecie online, czyli na Instagramie.
3: No właśnie, zderzenie z rzeczywistością. W teorii wszystko miało być proste. Powrót do znajomego kraju, swojego języka, swojego miasta, a w praktyce biurokracja, papierologia, no i ten brak logiki, który zna każdy, kto próbował coś w Polsce załatwić.
4: Marta mówiła nawet, że po 20 latach w Niemczech, gdzie narzekała na procedury i sztywność administracji, dopiero w Polsce poczuła, co tak naprawdę znaczy urzędowy chaos.
3: Ale to ciekawe, bo w jej głosie nie ma żalu. Jest raczej zdziwienie, jakby nie spodziewała się, że powrót do własnego kraju może być tak obcy.
4: No właśnie, to jest chyba coś, co często przeżywają powracający z emigracji. Myślą, że wracają do domu, a trafiają tak naprawdę do nowej rzeczywistości, w której niby wszystko znają, ale nic już nie działa tak, jak oni pamiętają. A do tego dochodzi jeszcze kwestia relacji. Marta mówiła, że dziś ludzie są bardziej zajęci, mniej otwarci i nawet dzieci na podwórku bawią się inaczej.
3: Ja zwrócimy uwagę też na to, co powiedział Eryk. Jakoś fascynuje mnie ten Eryk, ale powiedział, że Polacy są otwarci, ale że to się trochę zmieniło przez wojnę w Ukrainie, przez napływ ludzi, przez to, że społeczeństwo się przestawia. To bardzo ciekawe spojrzenie kogoś z zewnątrz. On po prostu widzi Polskę świeżym okiem.
4: Tak, i może dlatego ta historia jest tak ważna, bo pokazuje dwa spojrzenia. Polki, która wraca po 20 latach i Niemca, który w Polsce zaczyna swoje życie od nowa. Ona walczy z systemem, on uczy się funkcjonować w kraju, którego języka nawet nie zna.
3: No, ale widać, że to nie jest sielanka, bo Marta mówi o samotności, o braku przyjaciół, no, o tym, że relacje przeniosły się do internetu. Jednak powrót to nie bajka, to raczej długie uczenie się czegoś na nowo.
4: No i to prowadzi nas do kolejnego etapu ich historii, do adaptacji, bo kiedy opadają pierwsze emocje, zaczyna się prawdziwe życie. Szkoła syna, praca, codzienność, a w niej sporo zaskoczeń.
3: Bo okazuje się, że można wrócić i zarabiać lepiej niż w Niemczech. I że nawet dziecko, które mówiło tylko po niemiecku, potrafi się w Polsce odnaleźć szybciej niż dorośli.
4: Właśnie o tym, o adaptacji, nowych relacjach, o tym, co naprawdę znaczy być u siebie, opowiemy w następnej części.
0: Są różnice, duże nawet bym powiedziała, które obserwuję. W Niemczech na przykład było także jasne zasady. I tam rzeczywiście od godziny 18 w lecie nie było w ogóle ani jednego dziecka na podwórku. I tak mi było szkoda też mojego dziecka, bo jednak Emil jest taki, no ma po mamie ten jednak temperament.

0: I bardzo chciał zostawać dłużej jeszcze na dworze i biegać i jeździć na rowerze, więc ja mu po prostu pozwalałam, nawet sam wtedy się bawił. I to jest ta różnica, którą widzę, że właśnie na przykład rodzice moi mieszkają na osiedlu, gdzie jest plac zabaw, to tam rzeczywiście do późna słychać dzieci na podwórku. Mają więcej chyba swobody tutaj dzieci w Polsce. Bardzo zwraca się w Polsce uwagę na ubiór, wygląd dzieci, żeby były zawsze czyste, zadbane. Przyjechaliśmy z Niemiec, on tam chodził do przedszkola leśnego i tam on przychodził do domu tak brudny, w błocie, nie? A przyjechałam tutaj i przychodzimy do przedszkola pierwszy dzień i pytam się pani, a co z jakimiś kaloszami na deszcz, ubrania i tak dalej, bo byłam przyzwyczajona, że w Niemczech to się zostawiało, to było obowiązkowe, że trzeba zostawić takie ciuchy na deszcz i błoto i tak dalej. A pani tutaj mówi, nie, nie, wie pani, bo tutaj rodzice są przeciwni, żeby wychodzić z dziećmi w deszcz. Myślę, że też, że dzieciom w Polsce się na dużo więcej pozwala, ogólnie tak patrząc, że dzieci mają większą swobodę, wolność, co wcale nie uważam za dobre. Zresztą Emil się też spotkał już w szkole, zresztą już mu rozmawiałam nawet o tym z panią, zostało to zignorowane. Też wyzwany był przez kolegów w klasie od Niemców, że jest gorszy właśnie, że jest Niemcem. Więc obserwuję to na razie. Nie chcę też od razu robić z tego jakiejś nie wiadomo jakiej paniki, ale no, ale tak to wygląda. Kannst du losfahren?
1: Also ich fahre
0: No,
1: 20 Uhr
0: Emil.
1: los.
0: Jo.
1: No.
2: Jedziesz po syna teraz, tak?
1: Ja.
2: Samochodem czy jak?
1: No tak, ne, mit samochód, no.
2: Emil, cześć, czekałam na ciebie, bo podobno nauczyłeś się tak szybciutko polskiego. Przecież kiedyś mówiłeś tylko po niemiecku.
3: No tak, ale moja mama mnie uczyła, moja babcia, też ja sam w szkole. Jak ja wtedy pierwszy tam poszłem, pierwszy raz, to ja od razu wszystko już wiedziałem. I wiedzieli, że umiem niemieckiego, dlatego musieli też tak mówić tak, żebym tak rozumiał. I teraz mi się tak udało.
2: Masz dużo kolegów tutaj w Polsce?
3: Tak, mam.
2: A powiesz mi jeszcze, jak ci się w Polsce podoba?
3: Tutaj już jest 100 razy lepiej, bo tutaj mam dużo ludzi. W Niemczech w ogóle nie miałam tyle, ale po prostu wszystko dobrze.
1: Sehnsucht ist schon da, aber jetzt nicht permanent am Stück, jeden Tag. No.
4: Tęsknota jest, oczywiście, ale nie taka, że cały czas tęsknię za rodziną. No i brakuje mi na przykład typowego ciasta na kluski z Turyngii, bo urodziłem się w Turyngii i lubię takie kluski na święta, albo bratwursty z Turyngii. Takich rzeczy mi brakuje. Tutaj ich po prostu nie ma. Lubię też typową sałatkę mięsną z majonezem. Tu jej też nie znajdziesz. Poza tym, jeśli chodzi o jedzenie i takie codzienne rzeczy, wszystko jest właściwie takie samo.
0: No i powiem szczerze, że mam zarobki większe niż miałam w Niemczech. W Niemczech na menedżerskim stanowisku miałam mniej niż mam. Teraz też mam menedżerski, ale wtedy był jeszcze zupełnie inny poziom, jeszcze wyższy jakby poziom. Ale jak ja kiedyś pamiętam, nawet na grupie jakieś pisałam właśnie z ludźmi, bo ktoś pytał, ile można z językiem niemieckim zarobić online i tak dalej, ja mówiłam, że 8 tysięcy netto, że to spokojnie, to w ogóle wszyscy wysyłali jakieś tam smiley, że w ogóle co ja wymyślam, że w szoku, że to jest w ogóle jakieś nierealne. No ale ja tyle zarabiałam. A teraz dostałam propozycję pracy już na takim poważniejszym stanowisku, jako key account manager właśnie na region DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria. Czyli ja nigdy nie miałam tak, żeby powiedzieć, wow, ja w Niemczech zarabiałam tyle, że w ogóle dorobiłam się nie wiadomo czego. Ludzie, którzy gdzieś tam się dorabiają w Niemczech, to są ludzie, którzy też żyją bardzo skromnie przez wiele lat. Wszystkiego sobie odmawiają. Ja do takich osób nie należę. Zawsze chciałam mieć piękne mieszkanie w pięknej okolicy. My z mężem lubimy chodzić po restauracjach, lubimy korzystać z życia. Więc jakby mamy inne priorytety, nie? I można w Polsce zarabiać naprawdę bardzo dobre pieniądze.
2: Nowa perspektywa zawodowa jest częstym powodem powrotu z Niemiec do Polski, choć w przypadku Marty tak wcale nie było, bo nie o pieniądze chodziło, ale jak mówiła, dziś zarabia więcej niż zarabiała w Niemczech. I to na stanowisku, które docenia jej doświadczenia zdobyte za granicą.
5: Ale wiesz, kiedy słucham Marty, to mam wrażenie, że w Polsce najtrudniejszy jest nie sam powrót do Polski, tylko to, że wszystko wygląda znajomo z jednej strony, ale w sumie działa inaczej.
2: No i to chyba jest doświadczenie wielu powracających. Zmieniasz kraj, ale ty już jesteś inny. Nie pasujesz do tego obrazu sprzed lat. Zresztą jej syn Emil to jest świetny symbol takiej podwójności. Dla kolegów w szkole jest tym Niemcem, a w Niemczech byłby pewnie tym, który przyjechał z Polski.
5: Tak, ale mimo to właśnie on radzi sobie najlepiej, mówi już płynnie po polsku, ma przyjaciół, dobrze się czuje. Jednak dzieci adaptują się szybciej, bo nie analizują, po prostu żyją.
2: No i Eryk, jego spojrzenie też jest bardzo ciekawe.
5: On tęskni za kluskami z Turyngii i niemieckimi kiełbaskami, ale mówi, że Polacy są otwarci, że życie tu ma w sobie coś świeżego. Zresztą może przyznasz mi rację, że w jego głosie słychać spokój, jakby naprawdę był na swoim miejscu.
2: Przechodzimy do ostatniej części tej historii, która mówi o tożsamości, o tym, czy po latach na emigracji można jeszcze wrócić naprawdę do siebie. Nie tylko geograficznie, ale emocjonalnie.
5: Bo może po 20 latach za granicą dom nie jest już adresem, tylko po prostu stanem ducha.
2: A może to właśnie ta droga między jednym a drugim miejscem staje się naszym prawdziwym domem.
0: Ja w ogóle od lat czuję, że nie mam już takiej pewnej tożsamości jednej i to jest, myślę, problemem lub nie, wielu ludzi żyjących na emigracji, że nabieramy gdzieś tej jakby jeszcze innej tożsamości. Tak naprawdę zaciera się ta granica, nie do końca wiemy, kim jesteśmy, ciągle szukamy odpowiedzi na to właśnie, kim jestem, gdzie jest mój dom, czy mój dom jest tam, gdzie są moje korzenie, czy tam, gdzie obecnie żyję z moją rodziną, czy tam, gdzie się czuję dobrze w danym kraju. I wiem jedno, że będąc w Polsce, nie mogę powiedzieć, że jest to 100% mój dom, że wróciłam do domu. Nie czuję tego w 100%. Owszem, jest ta część, gdzie odnajduję siebie, bo jest to moje miasto rodzinne, rozpoznaję ulicę, szkołę, do której chodziłam, dom mojej świętej pamięci babci i tak dalej, gdzie spędziłam dzieciństwo, ale to nie wystarcza, żeby czuć się w domu. Myślałam, wracając właśnie do Polski, że o, teraz będę u siebie, że szybciej nawiążę właśnie znajomości, że nareszcie będę miała jakieś fajne koleżanki, że mój syn będzie, nie wiem, miał dużo przyjaciół, że z rodziną jakieś kontakty w końcu się gdzieś tam też odnowią. No i nic z tego, co wymieniłam, tak naprawdę nie nastąpiło. Nie żałuję, bo uważam, że to jest jakiś nowy etap w życiu, że był nam potrzebny, że tego wszyscy chcieliśmy i każdy etap, każde miejsce daje coś pozytywnego, więc nie żałuję. Rozglądamy się często za właśnie mieszkaniem czy jakimś domkiem w Niemczech. Mamy tylko ten problem, że nie do końca wiemy, gdzie w Niemczech. Ja też w ogóle uważam, że w dzisiejszych trudnych czasach, ja uważam, że żyjemy w bardzo trudnych czasach, nie chcemy z mężem się przywiązywać do jednego miejsca, a już w ogóle nie też jakimś kredytem i finansowo zadłużać tylko po to, żeby mieć własność, bo no, my dzisiaj już myślimy tak, że nawet gdyby miała być jakaś sytuacja, że na przykład wojna, to po prostu pakuje moje rzeczy, nasze rzeczy i nas nie ma. A inni ludzie jednak mają ten problem, że muszą zostawić swój dobytek, że może być zniszczony później, że to jest jednak strata ogromna pieniędzy i tak dalej. Więc ja myślę, że w ogóle w dzisiejszych czasach to są trudne decyzje, gdzie żyć, nie? Czy żyć w Polsce, czy żyć w Niemczech, czy jeszcze dalej może od na przykład rosyjskiej granicy, nie? Więc to są takie dylematy, myślę, wielu ludzi.
2: Wiesz, Adam, słowa Marty zostały ze mną na długo po nagraniu. Po tylu latach na emigracji nie czuje ona już tej jednej tożsamości i myślę, że zna to każdy, kto kiedyś wyemigrował. Nie wie, kim jest bardziej, Polką, Niemką, czy może kimś pomiędzy.
5: Tak, to chyba najtrudniejszy moment w tej historii, bo Marta nie żałuje decyzji, ale też nie idealizuje powrotu. Po prostu mówi, jak jest, że dom po emigracji to nie miejsce z mapy, tylko przestrzeń, którą trzeba zbudować od nowa.
2: Dla wielu powracających to właśnie ten stan zawieszenia jest nową normalnością, bo nie ma już prostych historii typu wyjechali, wrócili, odnaleźli się. Jest życie pomiędzy.
5: Tak, no bo czasem dom to nie kraj, nie język, nie adres, to bardziej otaczający ciebie ludzie, z którymi potrafisz być sobą.
2: A może właśnie w tym jest sens powrotów? Nie po to, żeby wracać do dawnych miejsc, tylko żeby odnaleźć siebie tam, gdzie jesteśmy dziś, tu i teraz.

0: To była historia Marty, Eryka i Emila, jedna z wielu w naszym cyklu Powroty z Niemiec, prawdziwe historie Polaków.
1: Każdy powrót ma inny rytm. Jedni wracają z tęsknoty, inni z potrzeby zmiany, ale wszystkich łączy jedno – próba znalezienia swojego miejsca pomiędzy dwoma światami.
0: W kolejnych odcinkach poznacie następne prawdziwe historie Polaków, którzy zdecydowali się zamknąć rozdział życia w Niemczech i wrócić do Polski.
1: Słuchajcie nas na Spotify, Apple Podcast, ARD Audiotek i na stronie Kosmo po polsku.
0: A jeśli macie własną historię powrotu, podzielcie się nią z nami na Facebooku Kosmo po polsku.
1: Za uwagę dziękują
0: Adam Gusowski
1: i Monika Sędzierska.
2: Kosmo po polsku.